Tanki machovela, tanki mapala, tanki fofoleza mpe, tanki mtotini, awe ewa babu yeno, ziti fofo, ziti jemsona, tanki cho.